mgła, ciągle mgła. Zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Радио Рация. 7 chwilin zostajeca do 16 godziny u Polszczy, 17 u Białorusi i do nowego wypusku nawinał. Hetyja nawiny rychtuje się nie Władimir Hilmanowicz. I sierot ich chaczuć wiernąć waszej uwagi osobliwa na dźwię, że u skład ekstremistka afarmowania pozirk dodali jeszcze 5 człowiek. A Litwa przeżywaje brak nastawnika. Bolsz nawinał od Władimira Hilmanowicza o pełnej godzinie.

0: polskim województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.

0: 20 chwilin zostajecie do 18 godziny u Polski, w 18 u Białorusi. Wy słuchajecie Dnia z Racją. A ciapier chcę zaprosić was u Warszawu, tych jak ja tam znachodzę i tych jak ja może buduć nie w zabawie, tak sama pobywać u polskiej stolicy. Życie na karobkach, taka wystawa odkryła się u Muzei Wolnej Białorusi, co znachodzi co w Warszawie. Adnojczy rozważają, czy ci warta kuplać stelaż u zdymnoju kwateru, bo jaż tut nie na dołga. Ja zławila siebie na dumcy, że żywu na karobkach już amal 6 gadoł. I kali karobki stali czastkaj mojego domu, para paczać, chociaż malować na ich. Tak opisuje swoją twórczość mastaczka Hanna Musalowa. A porozmawiała z jej nasza korespondentka Ewa Bardzilowska.
1: Я заўважыла ў выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
2: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я ее просто вынашала ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
1: Пра тэхніку крышку паговорам.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarłe. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas.